Ajo! Gambaraj, kajte! Čudan, orski! Ač! Ni! Song! Ši! O! Kjaj! Kamaj! Majgeri, gyakzuki! Ač! Ni! Song! Ši! O! Kjaj! Ač! Jasme. Randori!